0: Nazywam się Dominik Kołodziej i jestem rycerzem Kolumba z Rady 17667 w Krakowie i Łagiewnikach.
1: Moja rodzina to mój mąż Dominik, z którym jesteśmy małżeństwem 6 lat, córka Dominika 3 lata i Nikodem 6 lat. Spodziewamy się jeszcze jednej córki, która urodzi się za 2 miesiące.
0: Najmłodszy jeszcze nie ma imienia, ale będzie dziewczynką. Dom daje poczucie bezpieczeństwa. To jest miejsce, gdzie można wrócić, gdzie są ludzie, których się kocha, dla których ten dom powstał. Hierarchia wartości, wokół których żyjemy, jest jasno określona. Bóg jest na pierwszym miejscu i On jest zawsze i wszędzie, niezależnie czy to jest Ukraina, Odessa, Kraków, Nowy Jork. On jest.
1: Już w pierwszym dniu wojny, kiedy widzieliśmy, że ludzie uciekają przed bombardowaniami i szukają schronienia, przyszła myśl, że no to jest przestrzeń, w której, którą możemy się podzielić. W tym momencie najważniejsze było, żeby pomóc osobom szukającym schronienia, a wszystko inne zeszło na dalszy plan.
0: Przemyśleliśmy, że mamy nieużywany pokój w domu. Zarejestrowaliśmy się do rycerzy Kolumba, którzy taką pomoc tutaj organizowali. I dostaliśmy telefon, to był chyba piątek, 19, że czy chcemy przyjąć do siebie 3 osoby. Jest 12-latka i dwójka dorosłych. Stwierdziliśmy, że jak najbardziej.
2: Меня зовут Инна, я из Украины, из города Одесса. 24 февраля, рано утром, в 4 утра, ребенок проснулся, моя дочка Леонора проснулась от того, что бомбили. Было очень шумно.
3: Это, конечно, было не очень легко, потому что возраст. На вокзале было очень тяжело, людей было очень много, все бежали. И приехал хозяин Доминик и забрал меня сюда в семью. Это очень хорошая семья, прекрасные люди. И нам, конечно, понравилось. Они нам очень помогают, и мы живем здесь в семье.
4: Благодаря такому отношению и дружескому, и гостеприимству мы как-то уже стали думать, как дальше жить.
0: Rycerze Kolumba pomagają na każdym szczeblu. I wiem, że to się też zrodziło u moich kolegów, u moich braci z Rady. Dosłownie w ciągu tam kilku godzin po wybuchu wojny już pojawiły się pomysły, co robimy. W jaki sposób możemy się zaangażować?
1: Jedni mają czas, mogą być wolontariuszami przy segregacji i tak dalej. Inni mają możliwość wożenia uchodźców, tak, mają samochód. No, my mamy dom, skoro są ludzie, którzy domu potrzebują, no to chcemy się nim podzielić.
2: Польша оказала нам огромную поддержку, нашим соотечественникам дали нам эту возможность быть здесь в безопасности, быть здесь в уюте, в добре, в тепле. Спасибо.